0: hayi ndima yizake.
1: Omvera makoma nonse ndipo kutere kutatukira mprogramu ya maindi nzake. Lero tutidza ndi nkhani imene ili nkama nkama ya kuti waena akagundidwa ndi munthu wina ziwalo zawo zobisa zikumaso wankabudula. Ndiyo nkhani tu imene dzenayo lero makuti tatunchita na azaumoyo kuti tikambirane nawo pano. Mkonzi ndi mulutso programu ndi otilia bendito pamakina pali Candido João tingokufunirani kumvera kopambana koma tatedemo titatenga oyimbawa amene akuti mabuloko.

ti suzumirenso ku boma ladowa kumene kondithu kumene Mzanga Kembo alinso ndi zina zotabwere nazo.